wena sako swona valaku tiva leswi ni winisaku swona na ku jima valaku tiva leswi ni jimisaku swona a ku na munhu la swi twisisaku swona yini leswi vanhu va ni rhandzisaku swona lavan'wani valaku tiva leswi ni tirhisaku swona valaku vona leswi ni dakwisaku swona.